dogodzić. Te wszystkie teksty, melodii. Wręcz bokiem zaczną już wychodzić. Zaśpiewam wtedy coś takiego. Ani do tańca, ani do słuchu. Jedni mieć będą

wariatów. Psychofizyczna kołomyja. Już widzę radość mych przyjaciół i uśmiech na ich świńskich ryjach. Miewam czasami takie myśli, zwłaszcza nad ranem, tuż przed pracą. To właśnie znowu się podoba. Za to mi całe życie.